Kiss FM.

0: Kiss FM Warszawa. Hear me out w Radiu Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miło Jean-Pierre TX.
3: Była taka ktywa. Witam serdecznie, również klany pogodyn, jak się okazuje. Misza, GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale chyba zostawię.
2: No,
3: miłego.
2: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
3: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
2: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafiać do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
3: Nie chcę.
2: No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
3: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
2: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
3: Mało jakie?
2: Mało tiktokowe.
3: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
2: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
3: To fakt.
2: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
3: Jak najbardziej.
2: Okej.
3: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
2: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
3: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia to jest dla mnie miara sukcesu.
2: Poziom życia, mówisz, taki materialny, czy...
3: W zasadzie tak, no.
2: Okay,
3: aha. W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
2: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
3: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak, tak. Potem nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. Nie, nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
2: No tak, tak, jeszcze wracając do tego, co mówisz, wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz szóstkę w jakiejś loterii, nie?
3: Totalnie, nie umiem sobie tego...
2: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
3: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
2: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
3: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się opłacać, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
2: Prawda, prawda, prawda, prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
3: Jasne,
2: nie?
3: Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
2: Dokładnie.
3: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
2: Mm-hmm. A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Mm-hmm. Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
3: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
2: Okay.
3: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
2: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, to jest karygodne, więc Acid Moro, Acid Moro?
3: Jak wolisz, stary.
2: A jak ty wolisz?
3: Ja wolę Acid Moro. Okay. Celowo Błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie. Okay. Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. Dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
2: Święty.
3: Więc, no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. takiej.
2: Wracając, z perspektywy tego 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem.

0: ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak, to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary. Super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo. Zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie.
1: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak tak, w przypadku audiofilii na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
0: To prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie maks totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
1: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
0: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz... nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego, tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
1: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
0: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu jeden, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale... uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
1: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma 2 CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako 2 osobnych płyt, jako 2 osobnych bytów, czy może 2 komplementarnych, ale jednak 2?
0: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale

0: ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Mhm. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
1: No właśnie, bo to jest taka płyta, to bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
0: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
1: Tak.
0: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
1: To jest walid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
0: na
1: akurat tekst.
0: Na piskach wjechałeś?
1: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
0: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary. No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
1: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
0: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
1: Oh, wow. Okej.
0: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić. I dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Mhm. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między czarnym swingiem a rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. Mm-hmm. I tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie Two Stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, okay, mam znowu Two Step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać, mm-hmm, po prostu.
1: Mm-hmm. Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no dwa razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz na, autentycznie. Zgadzam się, że była bardzo duża różnica, że była duża różnica między, między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, mm-hmm, ale ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
0: Gardła.
1: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy na pewno jesteś ty.
0: Okej, okay. Wow.
1: No.
0: Ciekawe, ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary, może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
1: Okay.
0: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów, mhm, i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim, to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, mhm, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki? Może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy? A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
0: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron. Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty, mm-hmm, Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
1: Okay.
0: Mhm. Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć. Mhm.
1: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą AC Tomorrow. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od siebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
0: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie martwię. Okay. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Mm-hmm. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Mhm. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
1: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN.
0: z jednym z ale bardzo numerów. Chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
1: a czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
0: Zgodziłbym się na playback.
1: Okay. Okay.
0: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na AC Tomorrow, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
0: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych, okay, zagranicznych i może to źle. Prawdopodobnie to źle. Ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale Nie wiem. Może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może... Nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
1: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie? Że, bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
0: Mhm. To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu. Ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Mhm. Może wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Mhm. Raczej po prostu... możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
1: Tak się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
0: Wow, co to znaczy?
1: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
0: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No, to na pewno.
0: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
1: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy o tym, co my myślimy.
0: Tak,
1: no, o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było, nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
0: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu W oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek. I tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego I ostatecznie wrzuciliśmy to, tą a cappellę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
1: Czy dobrze czułeś się w tej stylistyce?
0: Najlepiej,
1: czy dobrze się czułeś
0: najlepiej? Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak, jak teraz siedziałem po prostu i jakby pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Mhm. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
1: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają,
0: no
1: mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
0: Dobrze.
1: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen?
0: Bojen, tak.
1: Bojen, po prostu.
0: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w Gdańsku.
1: Tak, okej.
0: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który
1: rozkwitł.
0: Na tym drzewie gnieźnieńskim.
1: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer w takim razie.
0: Ale przepraszam, jeszcze dodam, tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... Ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Mm-hmm. Do wygrywania żyćka.
1: Prawda. Tak to brzmi, tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
0: Smutna też.
1: I smutna, tak.
0: I
1: tak.
0: Toksyczna, no.
1: Tak.
0: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest, szczerze, totalnie.
1: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach, czy to jesteś na pewno ty.
0: Naprawdę?
1: Autentycznie, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Masz tam tak, ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo, bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ i czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem kto nawija, światła.
0: To ja. Wszystko to ja.
1: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
0: Jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne. Ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
1: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
0: W tym numerze całym?
1: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
0: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie... podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, tak. Stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między czarnym swingiem a rollerem, jeszcze jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła, no.
1: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
0: I była?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę.
0: Możliwe to jest. No jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej. Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
1: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
0: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
1: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
0: Ja uwielbiam.
1: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: No smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem. Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że tak wiesz, w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To tak mi się może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotunie można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak. Tak. To na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że Będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo. Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: Spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie playki i swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów, typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co, typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy. Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem. W sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym i wydaje mi się, że Marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
1: Okej.
0: Tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo no tak, jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać.
0: No nie? Tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak.
0: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę? Moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej. Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich i nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Ona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, To nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział.
1: No.
0: Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Dziaras to fare.
1: Dziaras to fare. Dziękuję. Hear me out w Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Radio Kiss FM Warszawa.

0: w jednej piosence, nie wiem czy w pronto czy w czymś, masz człowieku, nie wiem co tam jest za słowo, ale masz takie płakał. Jest, nie, i nie wiem do czego, aha, tym, nie wiem, do czego też, to jest onomatopeja.
1: Ktoś mi to napisał ostatnio.
0: Ale jest dosłownie, jest takie, jak, tak jak Białas by zrobił blaka, to ty masz takie płakał. Tak, ja tam tylko, że to było przed płakał.
1: Ja tam słyszałem bardziej blaka właśnie. To jest sample, który w ogóle jakby tekstowo nie pasuje do tej piosenki, bo tam jest coś glock up in my pocket, coś takiego.
0: A, no właśnie. No i...
1: Ale po prostu mega mi się rytmicznie spodobało i go tam rzucił.
0: I mówię, co jest grane? Kiedy to było? Czemu tu jest płakał?
1: Ale bardzo blisko.
0: No to co, to się okazuje, że już zaczęliśmy. To ja pozwolę sobie zacząć tak, jak sobie tutaj napisałem. Największy talent czy największy industry plant tego sezonu? Hit na lata czy na lato? Tego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że to się okaże. MJ Deli, siemanko.
1: Cześć, miłem.
0: Dzisiaj musimy porozmawiać naprawdę bardzo poważnie, kochani. Musimy poznać tego pacjenta. Bo no, wydarzyła się rzecz w polskim rapie dosyć niespotykana. Raz na jakiś czas jest tak duży utwór, że wszyscy o nim mówią. Ale nic o tym chłopaku jeszcze nie wiemy. Więc mam tutaj kartę pacjenta. Wiek?
2: 22.
0: Wzrost?
2: 179. Przepraszam, 180.
0: Waga?
2: Kurde, nie ważyłem się od maja, bo wtedy było naprawdę dobrze. I wtedy było 72, teraz jest pewnie 76.
0: Rozmiar stopy?
2: 42,5-43.
0: O, git, to możemy się zrobić wymiankę.
2: No, elegancko.
0: Stan cywilny?
2: Single?
0: No, dokładnie, Deli Supreme. Może to za suchar na samym początku. Nie wiem, czy ja teraz nie za głośno gadam, a ty nie za cicho mówisz. Nie wiem, jak to jest w tych...
1: Sorry, już się tutaj
0: w tych
1: poprawiam.
0: Poziomach. Nie, jest chyba całkiem okej. Okay. Palący?
2: Tylko w towarzystwie, oczywiście.
0: Oczywiście i tylko na imprezach.
2: Tak jest.
0: Więc pijący?
2: Tylko w towarzystwie na imprezach.
0: To zdrowo zależy, jak często jesteś w tym towarzystwie i na imprezach.
2: No właśnie.
0: Ulubiona szama?
2: Nie, no dobra, nie będę zmyślał, no pizza.
0: Ulubiona płyta?
2: Oj, nie wiem.
0: Ciężko wybrać jedną, co?
2: Nie powiem ci ulubionego, ale mogę ci powiedzieć fajny, którego ostatnio słuchałem.
0: No.
2: Imigrant Fimi Guerrero.
0: Okej. Więc w takim razie ulubiony film?
2: No to ta sama kwestia, nie powiem ci jednego.
0: Wiesz, możesz powiedzieć ten, do którego nawiązuję.
2: Ostatnio byłem na fajnym filmie Zaproszenie Olivii Wilde, mega spoko.
0: Dlaczego hip-hop?
2: No bo zawsze dużo słuchałem hip-hopu. Potem sobie troszkę eksperymentowałem z tą muzyką. To jak ona wyglądała kiedyś, bo była kompletnie inna niż teraz. Ale jakoś tak krok po kroczku zbliżałem się coraz bardziej do tego hip-hopu i chyba w nim się czuję obecnie najbardziej komfortowo. Dlatego sobie wokół niego krążę.
0: Masz taki pierwszy impuls, po którym poczułeś, że ta muzyka najbardziej do ciebie trafia?
2: No tak szybkim strzałem... Dwa fajne momenty miałem. Raz jak nagrałem pierwszy traczek, co go tam sobie na SoundClouda wrzuciłem z kolegą, to strasznie mi się nie podobało, jak ja brzmiałem, bo wtedy to jakieś takie pierwsze styczności ze słuchaniem siebie, ale potem oddałem to komuś na jakimś Fiverrze, żeby mi to zmiksował i wyszło naprawdę spoko. I pomyślałem sobie, że kurczę, w sumie nieźle. A potem... Tak w sumie to nie było jeszcze tak dawno temu, jak jeszcze z półtora roku temu robiłem takie bardziej popowe, alt-popowe demówki po polsku, to w pewnym momencie nagrałem taką jedną bardziej rapową. I właśnie zwrotki były śpiewane, a refren był rapowany, tak trochę... taki trochę nieoczywisty zabieg i potem jak z ziomkiem zrobiliśmy podkład, to naprawdę mi to wpadło w ucho. A potem też jakoś tak stopniowo przechodziłem po prostu coraz więcej w nawijkę. Też się jakoś oswajałem ze swoim głosem i tak dalej.
0: A takie jakieś wydarzenie, jakaś płyta, nie wiem, może jakiś koncert, coś było takiego w twoim życiu, że to usłyszałeś, to zobaczyłeś i dobra, zarapuję sobie.
2: Może Stormzy na Openerze, jak przyjechał na zastępstwo, nie pamiętam za kogo.
0: Za ASAPa Rockiego, bo go powinęli go wtedy.
2: Tak, dokładnie. I on przyjechał dosłownie kilka godzin przed koncertem, go głosili, on przyjechał i po prostu no tak pozamiatał, że miałem takie, kurde, no fajnie, fajnie.
0: I czyli głównie podobał ci się jego performance, czy głównie to, jakie miał numery i to jak składał, jak dynamiczny
2: to,
0: rap?
2: To i to, ja w ogóle się nie spodziewałem, że on się w tak jednak trudnych warunkach tak dobrze odnajdzie, bo ani nie przyszło mega dużo osób, tak jakby przyszło na ASAPa, ani też go nie słuchałem tak dużo jak ASAPa, ale po prostu momentalnie jak się pojawił na scenie, to po prostu wiedziałeś, że przyjechał Stormzy i że no jakby to już to jest sprawa oczywista. On po prostu tutaj przyszedł zrobić dobre show.
0: Gnój. Tak, możemy, gnój możemy powiedzieć, ale już nie, bo Kamil będzie musiał pikać.
2: Nie, nie, nie. No, sorry, że tak nie podam ci może jakiegoś takiego jednego wydarzenia, po którym miałem jakąś eurekę. Niestety tak to u mnie nie wyglądało. Bardziej to się małymi kroczkami po prostu zbliżałem cały czas do tego hip-hopu. No, ale ten koncert był super.
0: A to wtedy pojechałeś na ASAPa, wtedy na tego openera, czy pojechałeś na jakiś inny zespół, czy po prostu pojechałeś na openera? Ja tak na przykład mam, że dla mnie to przez kilka lat to były fajne wakacje. W ogóle mnie line-up nie obchodził. Jechałem sobie tydzień też nad morze, cztery dni tam.
2: Też. Nie pojechałbym nigdy, jakby był słaby line-up. ASAP był na pewno jedną z głównych atrakcji, na którą czekałem. Ale też znowu nie pamiętam reszty line-upu, ale zawsze się znajdzie, nie wiem, z 10 super artystów, na których chętnie pójdę.
0: A i tak się nie zdąży na każdego, na którego by się chciało. Co jest jeszcze z takich podstawowych pytań o hip-hopie, kojarzysz może? Jestem ciekaw, jak bardzo jesteś intu, że właśnie jest, bo wiesz, że to są takie memiczne pytania, dlaczego hip-hop, skąd pomysł na okładkę, skąd ksywka, o!
2: A, ksywka. to powiem szybko ksywkę i potem śmieszną anegdotkę. Ksywka stąd, że to nie było też znowu coś takiego, że myślałem sobie, o tak, to jest idealne, właśnie mi to wpadło. Nie, chyba 3 dni po prostu siedziałem, miałem takie to nie. I M jest od Max, J jest od drugiego imienia Janusz, po tacie. Pozdrawiam tatę. A Deli jest od nowojorskich Deli. Poprawnie byłoby MJ's Deli, jeśli już. Ale MJ Deli jest bardziej dźwięczne, więc zostałem z MJ Deli.
0: Tak, łatwiej, no jakbyś miał MJ z Deli, to...
2: No to już tak dobrze już nie, tak nie wybrzmiewa.
0: Dochodzi ta jedna literka, bo Deli to jest garmażeria, tak? Tak się to tłumaczy na polski najprościej?
2: Chyba tak. Nie jestem do końca pewien. Czekaj, wytłumaczysz, co znaczy garmażeria?
0: Garmażeria, no to są produkty, jak to najłatwiej powiedzieć, Kamilu, podpowiedz. Produkty z... Na przykład masz domową garmażerię, że możesz sobie kupić gotowe produkty, takie jakbyś jadł domowy obiad, że na przykład pierogi możesz
2: tak,
0: kupić.
2: Tak, trochę tak.
0: Obiad taki po prostu przygotowany.
2: Tak, no to jest po prostu deli od delikatesen i tam po prostu zazwyczaj masz od cholery różnych jakichś street foodowych wariacji, czy to od kebabów, czy burgery, czy właśnie domowe kanapki i to wszystko jest bardziej właśnie w takiej no domowej konwencji, bym powiedział, niż restauracyjnej.
0: Ja wysłuchając twoich wcześniejszych rzeczy, tak mi się skojarzyło, że może MJ jest od Michaela Jacksona, ale to w takim razie nie w złą stronę poszedłem.
2: Tak, manifestowałem sobie, że będziemy na tym samym
0: na tym samym poziomie rozpoznawalności. No słuchaj, jeżeli byśmy mieli przełożyć to, co się dzieje dookoła ciebie i to, co się dzieje dookoła utworu Deli Supreme, to myślę, że niewiele byśmy się pomylili, bo szał jest i ruchy są robione i dzisiaj stuknęła bańka na Spotify, jeśli chodzi o tworzenia. Serdeczne gratulacje.
2: Dziękuję bardzo.
0: Różne są głosy, o tym sobie na pewno też porozmawiamy, ale jest jeden taki, który mnie najbardziej boli, myślę, że możliwe, że ciebie też, że ten tekst jest o niczym, że ta piosenka jest o niczym.
2: A, okej. Okay. Ja myślałem, tego coś innego.
0: Nie, to może to później poruszymy, zobaczymy, czy trafię też, ale chciałbym, żebyśmy się pobawili teraz w Geniusa. Mam
2: proszę
0: tekst twojej piosenki. Więc jakbyś nie pamiętał, to proszę bardzo, przepraszam, że taki wymiętolony, ale
2: pamiętam,
0: no, sam widziałeś, że latałem, ale
2: dzięki.
0: Chciałbym, żebyśmy teraz, wiesz, utarli nosa tym wszystkim, którzy piszą takie nieładne rzeczy, że ta piosenka jest o niczym, więc robimy Live Rap Genius z MJ Deli o piosence Deli Supreme.
2: Okay, czyli ja teraz śpiewam i ty mnie zatrzymujesz?
0: Nie. Myślę, że możemy po prostu przechodzić linijka po linijce w stylu, że czytamy.
2: Dobrze.
0: I
2: zaczynam od intra. Czasem. Staram się tutaj set the mood, zaraz pojawia się bas, zaraz wchodzi refren, więc to jest tak, jakbym sobie podszedł do mikrofonu, otarł usta, powiedział yo, dobra, zaczynamy.
0: Rozgrzewka, tak. Jeżdżamy, tak jest.
2: Tak, to wytłumaczenie było konieczne. No i co, refren. Czuję się trochę jak Crash Test Dummy, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company, to startup MJ Deli Company. No, Crash Test Dummy to jest taki manekin, co się go wsadza na przykład do furki, jak się testuje nową furkę i się robi crash test, czyli na przykład furkę się rozpędza i ona wjeżdża w ściany i się sprawdza.
0: No, ale
2: czy
0: to
2: ta
0: jest
2: furka może przetrwać?
0: Tak jest, przekładamy to na ciebie, tak. Że wychodzisz z utworem i szerzej i czuję się trochę tak jak Crash Test Dummy.
2: No, czyli że się generalnie eksperymentuję i cały czas staram sobie jakoś wygospodarować swoje miejsce na tym rynku. No i też jakoś ustabilizować swoją stylistykę, z którą też dużo jakoś tam eksperymentowałem i

0: Media.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hej.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Wakacja.
1: No siemano.
0: Tu nowe radio Kiss FM. Poznajmy się trochę. Odezwij się do nas. Please leave a message at the tone. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
2: Pozdrawiam dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci.
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja.

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio
3: Kiss FM. Kiss.
0: Autopromocja. Radio Kiss FM. Too hot to skip. Kiss.

0: FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechał z zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: Autopromocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

Jedźmy za górami na Mazurach, leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hej.

0: Yeah, you know what it is.
1: Jeżeli pojawia się możliwość porozmawiania z Oliwką Brazil, to ja nie pytam po co. Pytam kiedy i za ile. Siemanko, Oliwka.
2: Hejka, cześć słodziaki.
1: Cześć.
2: O, to było dobre, to było dobre. To było dobre.
1: Tak, bo tutaj się, wiesz, ludzie lubią tak pisać, że o, ile wam zapłacili za wywiad i tak dalej. Widzimy się, ponieważ mamy tutaj naprawdę świetną raperkę i porozmawiamy sobie dzisiaj o rapie. Bo spędziłem wczoraj z tobą cały dzień, tak naprawdę. Nie osobiście, tylko internetowo i przejrzałem sobie wywiady, których teraz zaczęłaś więcej udzielać. Kiedyś tak nie było. I zauważyłem jedną rzecz, że wszyscy z tobą rozmawiają o wszystkim, tylko nie o muzyce.
2: No właśnie, ja też to zauważyłam. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia, o co.
1: Ja wiem też, jak ty jesteś otwartą osobą. Poznaliśmy się parę miesięcy temu i jak nie masz problemu z opowiadaniem, z naprawdę ze swoimi wielkimi emocjami i o swoim życiu. I bardzo to szanuję. Zobaczymy, jak nam się potoczy dzisiejsza rozmowa, w którą stronę pójdziemy, ale bardzo bym chciał zrobić właśnie z tobą taką rozmowę, no naprawdę, że pogadamy dzisiaj sobie o rapie dla hip-hopowych głów dzisiaj, jakby ktokolwiek miał wątpliwości, że Oliwia to nie jest rap, jak to można nazywać rapem, to po tym wywiadzie nikt już tak nie powie.
2: Okej, okay, let's go.
1: Na początku krótka formalność i bardzo bym chciał, żebyśmy to sobie jakoś ustalili, żebyś to wyjaśniła, bo nie wiem, czy to można nazwać transferem, czy to można nazwać zmianą drużyny, ale dla mnie jest dosyć niejasna sytuacja teraz twoja na linii tu wydawca, tu management, tu publishing. Jakbyś mogła wytłumaczyć, jak to wygląda, bo tak, tu w Warnerze wychodzą numery, tu mamy promocję przez Bailaela, a tu jest jeszcze publishing z Sony. Tak?
2: No tak.
1: Jak, bo na przykład ostatni twój singiel, no to jest podpisany pod Warnerem, nie pod Bailaela.
2: Tak, wiesz co, ja z Warner Music mam jeszcze kontrakt, który jakby jest na tą płytę, która będzie wychodzić, mam nadzieję, we wrześniu. Więc na razie jestem w Warnerze, managementem jest moim Tamara i Kuba z Bailaela. Cieszę się, że mogę z nimi współpracować, bo stary, ja od zawsze, nawet jak miałam poprzedniego menadżera, cały czas mówiłam, że Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, że ja chcę mieć Tamarę i cały czas się kłóciłam z tym menadżerem i w końcu po tylu latach znajomości udało się to doklepać, z czego jestem bardzo, bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że mogę z nimi pracować. Wiem, że też jest Sony Publishing, to wszystko jest jeszcze takie pogmatwane, ale jeżeli będę chciała jakoś odnieść się do tego, to zrobię sama.
1: Okay.
2: Dajcie mi jeszcze czas, na razie skupiam się po prostu na płycie, jest super wszystko u mnie, moja drużyna jest zajebista, mega się cieszę, że mam tych ludzi i że mogę pracować z tak w ogóle wspaniałymi i mądrymi ludźmi, bo Tamara jest najlepszą menadżerką w Polsce, serio. Ona się nie pierdoli, ona jest najlepsza.
1: No dobra, to podaj przynajmniej 18 argumentów dla tego.
2: 18 argumentów. Ja nawet nie muszę żadnego podawać, ja po prostu o tym wiem. Wiesz co, to jest też takie coś, że ja tak samo z moją muzyką nie muszę kogoś przekonywać, że potrafię rapować, nie muszę udowadniać, jeżeli ktoś to rozumie, to rozumie, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, wiesz, jakby mądremu nie musisz tłumaczyć, głupi nie zrozumie i tyle.
1: Naturalną drogą przez to, że teraz to jest Bailaela, tak to powiedzmy, był numer z Leosią. Wy się znacie naprawdę kupę czasu. Ja wczoraj właśnie sobie przeglądając twój pierwszy teledysk, ona przecież była na Big Mami. I to zaowocowało dopiero, znaczy nie, były stonerki, teraz był ten numer i nie myślałyście o czymś więcej, o jakimś większym wspólnym projekcie.
2: Myślałyśmy i mam nadzieję, że w przyszłości się to wydarzy. Ja Leosię znam tak naprawdę od 2021 i ta znajomość gdzieś tam cały czas była, raz trochę mocniej, raz trochę mniej, ale nigdy w żaden sposób się, jakby ja o niej źle nie wypowiadałam i wiem, że ona też w mój sposób nie. To nie jest taka znajomość rapowa, tylko ja czuję się blisko jej rodziny. Ona też ma wspaniałą mamę, którą poznałam, z którą jestem w stałym kontakcie i czasami było tak, że nawet jak z Sarą nie rozmawiałam, to i tak miałam kontakt z jej mamą, więc bardzo się cieszę, że mogę ją mieć obok siebie, jako przyjaciółkę, ziomalkę, nawet siostrę. Ta nasza znajomość bywała momentami trudna, ale nigdy w życiu się nie wyzywałyśmy, nie plułyśmy sobie w twarzy, wiesz co chodzi. I tak naprawdę rok temu się spotkałyśmy, jak jechałyśmy na sam festiwal, bo Sara mnie zaprosiła, żebym z nią pojechała na Stany jako gość specjalny i sobie wszystko wytłumaczyłyśmy w twarzy. Mhm. Wszystkie jakieś takie, wiesz, no bolało mnie to, a mnie bolało to. Przyklepałyśmy sobie piątkę i teraz jest super. I też ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że cieszymy się, że to wszystko nas nie poróżniło. Bo w tej branży jest ślisko, wiesz. Pójdziesz na jedną imprezkę, pójdziesz do studia, a ona powiedziała to na ciebie, a ty będziesz z nią trzymać, a Oliwka powiedziała to. I my mówimy, Boże, Sara, jak dobrze, że nas to wszystko nie poróżniło i że cieszę się, że jesteśmy obok siebie w tym wszystkim i możemy na siebie liczyć. Ja przed wydaniem TAF z Sarą zrobiłyśmy jeszcze piosenkę jedną, która miała w ogóle wyjść, ale stwierdziłyśmy, że może to jeszcze nie jest ten czas i zrobiłyśmy piosenkę TAF i mi się naprawdę bardzo dobrze z tą kobietą współpracuje w studiu. Ona jest przezajebistą artystką, że ja z chęcią na nią patrzę i dużo w ogóle się od niej nauczyłam. Nasze chemie są szalone. My poprzednią piosenkę zrobiłyśmy od zera chyba w 2 albo 3 godziny, a TAF to w ogóle, nie wiem, 1,5, góra 2. Że po prostu, wiesz, ona stoi, wbija, ja stoję, wbijam. Trudu. Naprawdę top. Top mi się z nią pracowało i mam nadzieję, że coś zrobimy jeszcze dużego.
1: No to chyba możemy powiedzieć, że mamy już taką nawet niedelikatną zapowiedź. No ja czekam na to, bo ja bardzo bym chciał, żeby ta nasza scena kobieca się rozwijała, no bo ostatnio robiliśmy sobie taką gierkę tutaj redakcyjną na TikToku. Zgadywankę, jakim raperem, raperką jesteś i jak trzeba odgadnąć raperkę. No to jest tak, że mamy te, no wiesz, 10 najbardziej znanych nazwisk i to jest wtedy dużo łatwiejsza zabawa, a jednak na przykład taki duży projekt, jakim byłaby wasza wspólna płyta czy epka, no to jednak siłą rzeczy pcha do przodu jak najbardziej, kurczę, no całą, no nie chcę powiedzieć podgatunek, tylko po prostu kobiecy rap. No.
2: To prawda.
1: Słuchaj, jak ja powiedziałem, że chcemy pogadać o rapie, to pogadajmy o tym rapie od samego początku. O takich początkach, gdzie słyszałem w jednym z wywiadów, że byłaś nastolatką, siedziałaś na ławce w parku i słuchałaś BDS-a Eldorado.
2: BDS-a, Białasa, Solara, Lil Wayne'a, Young Money, kiedyś w ogóle jeszcze było, tam była Nicki, Drake, Lil Wayne, piękne czasy, Tyga, na takiej muzyce się wychowałam.
1: No właśnie, chciałem dopytać, co tam jeszcze było takiego, bo Solar, Białas to wiem, Bedi wiemy, tu wiemy jeszcze, że Lil Wayne, co jeszcze mogło,
2: Drake'a, bardzo dużo słuchałam Drake'a, byłam w nim totalnie zakochana i zauroczona, ale też bardzo słuchałam różnych gatunków, bo ja słucham, jakby wiesz, wszystkiego na raz i nie wiem, już mówiłam ci na początku, że dla mnie najlepszym artystą na świecie od zawsze i nigdy nie będzie lepszego jest Michael Jackson. Ja totalnie byłam w nim zakochana i to jaką on miał aurę wokół siebie, to jak on śpiewał, jak on czuł muzykę całym swoim ciałem, jak on tańczył, jak ja oglądam jego klipy, oh my goodness. I powiem ci, fun fact, nigdy o tym jeszcze nie mówiłam i to nie jest żart, potraktuj to poważnie. Ja jestem obsesyjnie zakochana w Michaelu Jacksonie. I to nie jest żart. Przysięgam ci. Ja po prostu, dla mnie to jest ideał mężczyzny wizualnie i muzycznie. Moje ziomalki tego nie rozumieją. Tak jak ty, robią miny i się pytają mnie, i co, tak ci się podobał z tym, ten nos mu odpadał co chwila, a ja mówię tak, stara, gdybym ja była jego żoną, 10 razy dziennie bym ten nos podnosiła, przyklejała, dawała buziaka i tanecznym krokiem szła do kuchni gotować mu obiad.
1: Właśnie, chciałem dopytać, o którego Michaela chodzi.
2: O każdego. Każdy jego wygląd.
1: A film widziałaś? Ja nie widziałam. Jestem ciekaw jak.
2: Widziałam, mega, polecam ci, żebyś obejrzał. Wow. Byłam w szoku. Wiem, że to syn jego brata chyba grał, albo tam wujka, coś takiego. No, podobieństwo było... Ciężko czasami było rozróżnić. Wszystko się zgadzało. Nie wiem, ile się przygotowywał ten pan do tej roli, ale wow.
1: Jest w ogóle taka ciekawa historia, bo on grał w latach 90. w Warszawie na lotnisku Bemowo.
2: Ja wiem. Bo mojej koleżanki z podstawówki tata był jego ochroniarzem. I jak się wchodziło do niej do domu, to był większy niż telewizor, większy niż dom, portret we dwoje, jak on stoi z Michaelem Jacksonem. Rozumiesz to?
1: Boże, ale musiało być wtedy zazdro, co?
2: Ja do niej przychodziłam, żeby stać i oglądać ten portret 1000 razy dziennie na przykład. Po prostu stałam i Jezu, jaki on jest piękny, jaki on jest idealny, kocham go.
1: Chciałem tylko dopowiedzieć, że tam, no jak to w Polsce w latach 90. Różnie bywało, tam w ogóle są historie, jak się poczyta wspomnienia ludzi, że tam chyba było 100 tysięcy osób na widowni, ale mogło być równie dobrze 120 tysięcy na przykład, bo mnóstwo ludzi weszło po prostu na ten teren, że już ochrona nie dawała rady i...
2: Nie dziwię się.
1: To były naprawdę ciekawe czasy, czasami chciałbym
2: gdyby
1: wrócić.
2: Przysięgam ci, ja tak zazdroszczę ludziom, którzy jakby żyli w tych czasach co on i mogli iść na jego koncert, albo nawet byli na bieżąco, jak on wydawał tą muzykę. To zazdro po prostu mega, bo ja oddałabym teraz wszystko, żeby po prostu zobaczyć jego show. Żeby zobaczyć, jak on się porusza, jak on śpiewa ten wokal, wiesz co, to tego się nie da odwzorować, nigdy nie będzie lepszego artysty, I don't give a fuck. Dla mnie nigdy.
1: Okej, a pamiętasz pierwsze wspomnienie z nim? Od czego to się zaczęło?
2: Tak, pamiętam, słuchaj, pamiętam to. Nie pamiętam, jaka to była stacja, myślę, że to było MTV, bo już wtedy, po tym jak puścili chyba Billie Jean na tym MTV, jak on był pierwszym afroamerykańskim artystą, którego puścili. To pamiętam, że leciała piosenka Thriller. Przez to, że ja mam obsesję też na punkcie horrorów, strasznych rzeczy, kryminatorium, to jest to. Ja zobaczyłam ten teledysk i mówię ojeju, to jest to. I od tamtej pory już zaczęłam go słuchać i oglądać. Szkoda, że już...
1: A kojarzysz może, to zostawimy przy tym Michaelu, bo to też będzie rapowe. Eminem parodiował go w teledysku.
2: Kojarzę, jak że podpalił głowę, w sensie włosy mu się
1: podpaliły. Tak, i było właśnie...
2: I w iglu gasił.
1: Tak.
2: Żałosne.
1: On właśnie chciałem zapytać, jak na to patrzysz.
2: Kurde, ja rozumiem, że nie wszyscy artyści muszą się lubić, szanować, bla, bla, bla, ale wiesz, szydzić z czyjegoś wypadku jest dla mnie czymś obrzydliwym i f***im. I nawet jeżeli ja kogoś nie lubię, a komuś, nie wiem, ktoś by się podpalił na scenie, albo złamał nogę, cokolwiek by się nie wydarzyło, nigdy w życiu, nawet by mi w najgorszym scenariuszu nie przyszło, żeby z tego szydzić, żeby to parodować, bo no to jest straszne, stare. Myślę, że spalenie się, podpalenie się jest najgorszym bólem i wiesz, na lata zostają, do końca życia zostają blizny i nie wiem, jak można z tego szydzić i sobie żartować. Myślę, że po prostu on był takim królem, że z tej zazdrości ludzie stwierdzili, aha, spaliły mu się włosy, no to podpalmy kogoś podobnego na klipie i potem niech ugasi to w toalecie. No,
1: tak,
2: to żałosne, no żałosne.
1: Eminem miał tak, że parodiował te gwiazdy w zasadzie od samego początku, no nie? To było chyba w kawałku Just Lose It, to już był tak mniej więcej 2004 rok, chyba płyta Encore, więc już troszkę tam, więc już po tych kilku latach, po tym jego największym boomie, po chyba 2-3 lata po The Eminem Show, ale też jest świetna historia i też zarzucę anegdotką, że później po czasie Michael Jackson wykupił katalog Eminema i zarabiał na jego muzyce.
2: Słyszałam. To jest swag. No i ktoś mi powie, że on nie jest po prostu królem, to jest taki swag i ja po prostu mam takie coś z tym Michaelem, że ta jego aura, ja nie umiem ci tego opisać po prostu, jego aura, to jaki on miał w ogóle głos, jak on mówił, jak on się uśmiechał, on był taki słodziak, że ojeju, czytałam ostatnio, że jego żona pierwsza, w ogóle jego pierwsza żona była córką Elvisa Presleya, wiesz o tym?
1: Nie miałem pojęcia.
2: Yeah, to była jego córka, skumaj w ogóle dziewczynę, tata Elvis Presley, mąż Michael Jackson, może być w ogóle lepiej, nie wiem.
1: Słuchaj, ja to totalnie rozumiem i totalnie to szanuję. Też się kochałem
2: bardzo
1: w Hermionie Granger. No.
2: Okej.
1: Więc wiesz, myślę, okay, że...
2: Cieszę się, że mnie rozumiesz.
1: Myślę, że ja nie jedę. Chyba z Frostim o tym rozmawiałem, bo on jest w ogóle takim turbofanem Harry'ego Pottera, że ma na nodze mapę Hunt Swotów wytatuowaną, opowiadał u nas na wywiadzie. Pierwsze wspomnienie z Michaelem mamy. To jakie masz pierwsze wspomnienie hip-hopowe, rapowe?
2: Myślę, że to będzie jakaś piosenka Nicki Minaj typu Super Bass.
1: Mm-hmm. I coś, to ty też teledysk widziałaś w telewizji?
2: Tak, bo ja pamiętam, że ja nie miałam w domu kablówki. MTV, moja ciocia miała na Radzyminie i zawsze do niej jeździłam i po 23 były takie zakazane teledyski z czerwonym kluczem, których ja nie mogłam oglądać, ale ja zawsze siedziałam i oglądałam i pamiętam, że to chyba była Nicki Minaj Super Bass, coś takiego. To jest jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, kiedy chyba zobaczyłam, że kobieta rapuje. że jakoś tak to pamiętam. Mogę się mylić, mogło być tysiąc rzeczy wcześniej, ale to jest moja pierwsza teraz taka myśl. I zakochałam się w tym teledysku, bo ona miała kolorową perukę, potem ta peruka świeciła w ciemności. Ona też miała, wiesz, była wąska w talii, miała duże pośladki, miała duże piersi, miała piękne białe zęby, miała crazy rzęsy. I ja miałam takie, kto to jest? Czy ona jest królową? Wiesz co, to było takie moje pierwsze wspomnienie i ja... uważam, że Nicki Minaj do tej pory jest królową rapu. Jest bardzo dużo super raperek, takich jak Cardi, Doja, Sexy, Icy, ale myślę, że Nicki jest królową. Ona jest matką, moim zdaniem.
1: Nadal?
2: Tak, nadal, że jakby to się nie zmienia, że ona może już nigdy w życiu nie wydać żadnej piosenki. Ja wiem, że ona robi jakieś krzywe, dziwne ruchy, ale ja mówię teraz o muzyce, nie o sobie. Myślę, że ona muzycznie jest królową rapu i wszystkie kobiety, które teraz rapują, to Nicki, tak nie wiem, to Flow miała 10 lat temu. Mhm. Wiesz, w ten sposób wymowy miała 10 lat temu. I te takie... Ona to 10 lat temu robiła, co najmniej.
1: To ja znowu zarzucę anegdotką. Jeżeli ktoś nie zna, to polecam serdecznie przesłuchać. Na płycie Kanye'ego Westa My Beautiful Dark Twisted Fantasy jest numer, na którym jest między innymi Jay-Z. Mówię o numerze Monsters.
2: Tak,
1: I ona wszystkich z tego kawałka zjada. Ona niesamowita jest.
2: Bo jest królową rapu. Ona rapuje lepiej niż mężczyźni. To jest szalone. Kobieta rapuje lepiej niż mężczyźni, ale...
1: Ale o tobie też tak można powiedzieć, hej.
2: Oh yeah, thank you.
1: Bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I to też się często pojawia w opiniach takich w internecie. No to nie jestem odosobniony. To myślę, że ty, też to dobrze o tym wiesz.
2: Ja nie czytam opinii w internecie.
1: Już nie.
2: Że ja jestem za stara, ja mam 25 lat. To ja mam się przejmować kimś, kogo ja nigdy w życiu na oczy nie widziałam. Ja nigdy twarzą hejtów nie dostałam. Tylko raz w życiu na koncercie w Białymstoku, co powiedziałam, mordo, ty się prosisz, a to ty stoisz pod sceną, z podrułą G-Shocka. Raz w życiu miałam 19 lat, to był chyba mój drugi koncert w życiu. Raz w życiu. I nawet gdybym nie odpowiedziała, to nikt by nie wiedział, że takie coś się wydarzyło, bo to był jeden cwania, który stał i coś krzyknął. To nie tak, że tłum siedział. Tylko cwaniak coś krzyknął, dlatego że w poprzedniej piosence do niego zaśpiewałam 6 sekund, i pokazałam na niego i on się wkupił, on chciał odbić piłeczkę, no niestety słabo mu to wyszło, potem został zgazowany i wyprowadzony z klubu. Ciebie zostaw już tego chłopa biednego, dajcie mu spokój.
1: Jeszcze byście zrobili Zieloną Górę Volume 2 bez sensu. chcemy w ten hejt wjeżdżać, czy sobie odpuszczamy?
2: Kurde, myślę, że ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć. No, są ludzie, którzy mnie kochają i płaczą, jak mnie widzą, i są ludzie, którzy po prostu pewnie się na mnie krzywo spojrzą i taki jest świat. Nie ma osoby popularnej, influencera, piosenkarza, artystki, których po prostu wszyscy, oprócz może Michaela Jacksona, nie wiem, ale wiesz, każdy, kto stworzy cokolwiek w internecie, ma hejt. I to jest normalne. I myślę, że ty nawet robiąc wywiady też masz jakieś czasami nieprzyjemne komentarze i wszędzie to jest. No, ja też jestem taka, że stary, ja mogę nawet, nie wiem, uratować Afrykę przed głodem albo przed strasznymi chorobami kiedyś w przyszłości, a ludzie i tak mi coś zarzucą, że coś tam było nie tak, coś tam kurwa nie tak. Wiesz co, dzi? Aaron Giewów, odejdźcie ode mnie.
1: To jest niesamowite, bo ty dobrze to ujęłaś właśnie, że to jest w internecie.
2: Tak,
1: powiedziałeś, że ja na przykład robiąc wywiady na pewno mam komentarze i wjeżdżałem w internecie już dobrych kilka lat. I miałem też tak, że jak chodziłem na... Chodzę na koncerty, ale mówię o kiedyś. Chodziłem na koncerty, jak ktoś do mnie podbijał, to raczej się spodziewałem, że ktoś po prostu... Że dostanę od kogoś lepę, bo komuś się nie podobała moja opinia o jakiejś płycie, czy cokolwiek. Co ciekawe, nigdy w życiu, przez te kilka lat, jeszcze nikt mi nic nie powiedział w twarz, nie? To jest naprawdę... To trzeba sobie w pewnym momencie uświadomić, że... ludzie to robią tylko w internecie.
2: Tak.
1: I naprawdę tylko tam, nie? Teraz byłem w Sławie i wiesz, nie chcę, żeby ktokolwiek tutaj, ani ty, ani widzowie, żebyście pomyśleli, że łapę nie wiadomo jaką poczówkę, ale naprawdę miałem problemy momentami, żeby przejść na przykład z jednej sceny do drugiej. I wszystko po prostu w bardzo przyjemnej atmosferze. To gdzie są ci ludzie? Siedzą po prostu zakompleksieni na chacie i tyle. Ja polecam serdecznie najpierw, zanim ktoś napisze komentarz, to zastanowić się, czy jakbyście przeczytali coś takiego o sobie, to by wam było miło. nikt też nie dał wam...
2: Ja w ogóle nie wiem, komu się chce. Ja w ogóle, stary, ja nigdy w życiu z ręką na sercu nie napisałam jakiegoś inaczej. Tak, jak ktoś mnie obraził jakoś mocno, to odpisałam, wiesz co chodzi, ale jak ja czasami patrzę te komentarze, to są po prostu długie, jak nie wiadomo co. Ja mówię, oh my goodness, boy, ty masz obsesję na moim punkcie.
1: Co nie?
2: I by się nigdy nie chciało siedzieć i czegoś komentować. Jeżeli ja czegoś nie lubię, to czegoś nie lubię. Nie lubię tej muzyki, nie słucham. Nie lubię kogoś, nie gadam z nim, nie podaję mu ręki. Tyle. Nie, wiesz o co chodzi, to jest mega proste dla mnie. A ludzie po prostu myślą, że tacy, którzy mnie niby nienawidzą, mają największą obsesję, bo wiedzą wszystko co do joty. Wiesz o co chodzi, co do joty.
1: Kurczę, ciekawe, gdzie teraz ja jestem w takim razie, jak się przygotowywałem.
2: Nie, no to jakby ty się tym zajmujesz, to normalne.
1: No to nie, to zostawmy hejterów, bo tu już naprawdę już...
2: Nie ma sensu już.
1: Kompletnie bez sensu, ale myślę, że fajnie możemy sobie połączyć Nicki Minaj chociażby swoim pierwszym numerem Lollipop.
2: Oh yeah.
1: Chociaż teraz na przykład, jak powiedziałem ten tytuł na głos, to mi się skojarzyło z numerem Lil Wayne'a.
2: Trochę tak.
1: Najlepszy chyba jego utwór.
2: To prawda.

0: I ona mi to zrobiła i powiedziałam, tak, to jest super, dodajemy to, więc zrobiła mi to za darmo, nie było na to żadnych pieniędzy, tak samo jak na piosenkę. Ja piosenkę Lollipop nagrałam za wkłady do... Piłam ziomalowi wkłady za 15 zł.
1: Tak jakby zapłaciłaś za sesję w studiu tymi wkładami.
0: Bo nie miałam pieniędzy, a on powiedział, że dobra, kup mi wkłady i to był Syru Baby w ogóle, którego pozdrawiam. On robił moją pierwszą piosenkę w życiu Lollipop. I mu zapłaciłam wkładami do jego. Nie miałam pieniędzy, byłam biedna mega.
1: I one od razu się pojawiły z po pierwszych dwóch utworach u Smolastego?
0: Nie, Lollipop się nie pojawił u Smolastego.
1: Znaczy nie, mówię, bo później był Ghetto
0: Playboy
1: i później było Oh Daddy.
0: I potem było Oh Daddy.
1: I o tych dwóch mówię. Czy ten hajs już przyszedł z tymi pierwszymi dwoma utworami?
0: Ja za Oh Daddy nie dostałam złotówki.
1: Nie dostałaś?
0: Nie dostałam złotówki za Oh Daddy, Playboya chyba też nie, za Lollipop. Nawet nie wiem, czy tam są jakieś pieniądze do odebrania, po prostu to wrzuciłam na YouTube i nigdy później nie sprawdziłam tego. Więc kasa się pojawiła tak naprawdę w momencie, jak zagrałam swój pierwszy koncert, czyli to było jakoś w październiku 2021. Wtedy zarobiłam, pamiętam, 10 tysięcy, a miałam 4 piosenki i powiedziałam, jak to jest możliwe, że mogę dostać za 5 minut na scenie takie pieniądze, a mój menadżer powiedział, bierz i nie pytaj. Hmm? Więc po prostu wzięłam i nie pytałam. Więc myślę, że jak zaczęłam koncertować, no bo wiadomo, jak wydajesz też potem, zaczęłam wydawać słowe kawałki, to zanim to wszystko się naliczy, ja mam rozliczenie co 3 miesiące, zanim to wszystko się napłynie, te 3 miesiące, no a koncerty po prostu z dnia na dzień gram, cały czas, wichury, coś tutaj, festiwal, wichury, więc myślę, że jak zaczęłam grać koncerty, pojawiły się wtedy pieniądze.
1: Bardzo fajne jest to, co powiedziałeś, że jak za 4 piosenki mogę zgarnąć 10 tysięcy, ale myślę, że najważniejsza w tym jest droga do tego. Wiesz, w momencie, kiedy już stajesz się osobą rozpoznawalną, to pracowałaś na to. I to też ta kwota, którą dostajesz za te, wiesz, pierwsze kawałki, to niech ona też rekompensuje to, że przez, nie wiem, 5 lat robiłaś numery do szafy i po prostu modliłaś się o to, żeby móc żyć z muzyki, nie?
0: Trochę tak, ale ostatnim, o czym ja myślałam robiąc muzykę, to są pieniądze. I myślę, że każdy, nawet jakiś mój pseudo teraz pracownik, z którym kiedyś pracowałam, doskonale o tym wie i zawsze to powie, bo ostatnie, o czym ja myślałam, stary, to są pieniądze, współpracę, kampanie i nawet to, żeby być rozpoznawalną. Ja po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że my też mamy prawo rapować o tym i śpiewać i głośno. To nie tak, że tylko faceci nas słuchają. My też możemy to robić, my też możemy się na nich i w ogóle.
1: Ja powiem więcej, to od was zależy.
0: No właśnie, też mi się tak wydaje, że to od nas zależy. Jak mi boli głowa, to baj, nie ma gadki, wiesz co chodzi. Więc po prostu chciałam, żeby kobiety zrozumiały, że dla mnie, moim zdaniem, przyszłość jest kobietą. I chciałam to po prostu nieść, pokazać, że zwykła dziewczyna z marek. Naprawdę tam nie było u mnie, jak mnie tak to mnie jedyne jak mi ktoś mówi, kariera podana na tacy. Smolasty, Warner Music. Stary, ale kto by w ogóle pomyślał, że dupka z marek, która rok wcześniej pisała maturę, która całe życie to manifestowała, jakby to wszystko przyjdzie. To, że do mnie odezwał się Warner Music, super, jestem mega za to wdzięczna. Ale jakby, gdyby nie Warner, to myślę, że jakaś inna wytwórnia by się odezwała, bo po prostu byłam pierwszą raperką tak naprawdę tak szybko, która się wybiła i zaczęła śpiewać o tym i o tym. Więc jakby to było normalne, że do mnie przyjdą jakieś oferty, ale bardzo irytuje mnie to, jak ktoś mi mówi, o, to zrobił Smolasty, to zrobił Smolasty, to. Nie, stary, nie zrobił. Po prostu nagrał ze mną piosenkę, zaprosił mnie do tego. I co ja mam zrobić, żeby mnie do tego zaprosił? No każdy by to przyjął, w szczególności, że na tamten moment był moim ziomalem. Znaliśmy się, kumaliśmy się, więc to było normalne, że on się zajerał moją piosenką, bo ją zobaczył na YouTubie Lollipop i mówi, dawaj, Brazylia, nagrywamy. No i tyle.
1: A dlaczego powiedziałaś był?
0: Nie mamy ze sobą kontaktu.
1: Okej, coś wydarzyło się konkretnego,
0: czy... W stosunku do przyjaźni nie mamy ze sobą kontaktu, nigdy nie będziemy mieć. Czasami tak bywa.
1: Mam tutaj zapisany jeden wątek, który pamiętam. Zobaczymy, czy będziesz chciała do niego wracać, czy nie. Pamiętasz, jak on był w Hyde Parku u Stanowskiego lata temu?
0: Nie mamy ze sobą kontaktu.
1: Okej.
0: Wiesz co, ja jestem z Marek stary. Dla mnie przyjaciel jest przyjacielem. Nigdy nie na przyjaciela. Nawet jak zrobi gówno, powiem mu od face to face. Ale nigdy nie pójdę do osób trzecich i powiem cokolwiek na niego.
1: Okej.
0: Nigdy w życiu, stary. Dlatego ja mam ziomalki po 15 lat, nawet dłużej.

0: Z przedszkola, z starej z podstawówki, nawet z... Co jest przed przedszkolem?
1: Zerówka? Zerówka jest później. Co? Żłobek?
0: Żłobek. Ze żłobka mam jedną ziomalkę. Wiesz, to nawet jej nie pamiętałam ze żłobka. Potem jakoś się skumałyśmy, jak byłyśmy starsze jej po zdjęciach. Więc jeżeli dla mnie ktoś jest przyjacielem i mam go w sercu, to jest moim przyjacielem. Zrobisz, to powiem ci to. Nie będę cię klepać po plecach, jak coś... Nie wiem, jesteś facetem, zdradzić dziewczynę. Okej, masz 24 godziny, żeby powiedzieć jej o zdradzie, albo ja powiem. Let's go. Wiesz, co chodzi? Nie pierdź się w tańcu z moimi przyjaciółmi, ale to jest przyjaźń. To jest przyjaźń i nigdy nie będę moich przyjaciół gdziekolwiek obgadywać. Ostatnie, o czym bym pomyślała, to żeby iść i kogokolwiek medialnie obgadywać.
1: Okej,
0: wiesz co, bo było dużo momentów, kiedy działy się straszne jakieś tam rzeczy i ja nigdy nie poszłam i nic nie powiedziałam, bo to jest frajerskie, to nie jest jakby po mojej stronie. I było mi bardzo przykro wtedy. To było dla mnie taka pierwsza czerwona flaga.
1: Ale mówisz o tym,
0: tak,
1: o tej jego wypowiedzi.
0: Tak, to była taka moja pierwsza czerwona flaga. Miałam takie, what the fuck? Serio? Kumam, że bało mi jego. Mam 19 lat. Kumam, że niepotrzebnie zrobiłam to z Multim, tą akcję. To też było takie głupie. Mi do tej pory jest wstyd. Ja o tym cały czas opowiadam. To było wszystko niepotrzebne. Ale ja żyłam pierwszy raz. Ja żyję pierwszy raz. Stary. No, każdy popełnia błędy. Wiesz, co chodzi? I po prostu było mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. Bardzo było mi przykro, bo on rozpoczął jakąś kolejną falę hejtu na mnie. W tym wszystkim. I to było mega niepotrzebne, to było mega dziwne. Ale wiesz, wybaczyłam mu, poszłam dalej. Ale niestety nie przetrwało i się cieszę, że nie przetrwało.
1: Okej, pozdrawiamy?
0: Nie.
1: Nie pozdrawiamy. Ale zapraszamy na rozmowę Smolastego jak każdego innego, kto ma ochotę, ale po tych dwóch numerach u niego już poczułaś, że zaczęło się spełniać to twoje wymarzone życie raperki, bo ty zawsze powtarzasz i to mi się bardzo podoba, że ty nigdy nie chciałaś być piosenkarką, tylko zawsze chciałaś być raperką.
0: Zawsze.
1: W którym momencie poczułaś, że to się spełnia?
0: Myślę, że bardzo szybko to poczułam. Myślę, że już jak wydałam Big Mami, bo ogólnie Big Mami ona chyba na tamte czasy, stary, nie chcę cię oszukać, ale w tydzień zrobiła 3 miliony wyświetleń na YouTubie.
1: Okay.
0: Czy tak dosłownie, że góra 2 tygodnie. Mm-hmm. Ja wtedy miałam takie, co jest? Naprawdę? Tak, takie liczby to robi? Ludzie to sprawdzają, każdy się tym jara, wszyscy tego słuchają. Ale myślę, że te pierwsze koncerty, kiedy ja faktycznie stanęłam na scenie i zobaczyłam, że ludzie znają moje teksty na pamięć, że dziewczyny mają jakieś banery, Oliwka, kocham cię, że mają koszulki z moją twarzą i naprawdę to się niesie, ta muzyka się niesie, one znają od wersu do wersu, od tekstu do tekstu. Miałam takie, ja chyba jestem popularna, ja chyba naprawdę to się wszystko spełniło, o czym marzyłam, ja jestem raperką, no, one znają, one z moimi tekstami, one się z moimi tekstami, te dupki, naprawdę, wiesz co chodzi? I zawsze jak zostawałam po koncercie i gadałam z nimi, to one były takie wyzwolone. One mi mówiły, że one przez moją muzykę czują się pewniejsze siebie, że one mają w mężczyzn. Jeżeli mężczyzna jej czegoś zakazuje, to ona do niego mówi, posłuchaj Oliwki Brazil. Wiesz co chodzi? Że jakby one, ja zobaczyłam taką nową falę po prostu kobiet, które wyszły ze skorupy i otworzyły się jak taki piękny kwiatuszek i one teraz rządzą światem, one mają to był chyba ten moment, to był na pewno ten moment.
1: Dzięki twoim numerom.
0: Tak, dzięki moim numerom.
1: Totalnie się będziemy trzymać teraz dookoła tych raperów,
0: okay.
1: Bo to już kilka razy u ciebie słyszałem i nawet przygotowaną mamy jedną gierkę później na TikToka odnośnie Szpaka. I ja jestem ciekaw, skąd to się wzięło, to simpowanie do niego takie?
0: Simpowanie do niego? Co to znaczy simpowanie do niego? Lubię go.
1: Okej. Okay.
0: Kurde, lubię go.
1: Ale jako całokształt, muzyka plus wygląd,
0: musimy to rozdzielić, słuchajcie, ja miałam chyba 16 albo 17 lat, jak słuchałam sobie Szpaka piosenek właśnie też i miałam takie, ojej, ale on jest super, wiesz co, że ojej, jak on jest przystojny, to jest tak, to jest mega, mega, mega. Ale potem, jak zaczęłam robić muzę, coś ciekawe, i wyszła Big Mami piosenka, to on był jednym z chyba pierwszych tak bardzo popularnych raperów, którzy do mnie napisali. Po prostu napisał, że ta piosenka, tego brakowało, coś w tym stylu. No i potem poznaliśmy się gdzieś na jakimś festiwalu chyba na Mazurach i właśnie to był taki moment, że okazało się, że jest wspaniałym człowiekiem, że jest wspaniałym mężczyzną, że jest mega, mega dobry i po prostu do rany przyłóż, więc czemu mam go nie lubić? Myślę, że jest też królem rapu w Polsce, tak też zaśpiewałam w piosence.
1: Tak.
0: Po prostu lubię tego chłopaka. Lubię go, jest super mężczyzną, jest super kolegą z branży i tyle, nie ma tu żadnego drugiego dnia, żadnego simpowania, żadnego zakochiwania się albo crushowania, nie, w ogóle nie, tylko po prostu mam takie coś, że nawet nie umiem być na niego zła, jakbym miała być, że mam takie, dobra, a lubię
1: to,
0: cię.
1: To też może jest trochę na takiej zasadzie, że nie chcę mówić za wszystkich i nie chcę gloryfikować, ale że niewiele mamy tak szczerych osób właśnie w branży.
0: Tak mi się wydaje, tak mi się właśnie wydaje, że on zawsze od tych pierwszych kawałków był mega szczery i też mega imponowało mi to, że właśnie odstawał na dobry sposób od reszty, że on totalnie śpiewał o takich właśnie ludzkich problemach i jakie życie jest naprawdę i jak ciężkie jest życie i to mi zawsze imponowało i bardzo chciałam go poznać i w momencie właśnie jak go poznałam, to okazał się super mężczyzną i miałam takie, to jest dobry chłopak, on jest królem rapu.
1: W pierwszym numerze, który tak bardziej wypłynął od niego, czyli Bajka, na szerszą skalę to właśnie był ten kawałek. Właśnie są wersy, dokładnie takie jak mówisz, tak. To było naprawdę od samego początku u niego. To myślę, że tym właśnie sobie zaskarbił taką widownię i później to, że poszedł do Palucha, to właśnie to było po tym numerze, no nie? Dlatego mówię też, że pierwszy taki bardziej znany. Ty jak jesteśmy przy raperach, ja mam takie jedno zdanie tutaj od ciebie, wyszczególnione. Ja powinna być w kategorii raper roku.
0: Koniecznie.
1: A nie boli cię troszeczkę to, że nie udało się jeszcze zgarnąć raperki roku nigdzie?
0: Nie miałam się ścigać w tej kategorii.
1: No słuchaj, 3 ostatnie lata wygrała Bambi.
0: Yeah, still. Z kim mam się ścigać?
1: Zleło się.
0: Która nie, to wygrała. Moja przyjaciółka! Ja nie będę się z nią ścigać. Dajcie jej nagrodę! Oddajcie za mnie jej! Oddajcie za mnie jej! Nie, ja się z nią nie ścigam nigdy. Ona jest tą raperką i koniec. Wiesz co, czy mnie to boli? Nie. Nie, ale czy fajnie by było wygrać? Tak. Tak. To jest moja odpowiedź.
1: Okej, no na razie mamy jedną galę, na której by się to mogło wydarzyć. Zobaczymy, czy jakoś się będzie sytuacja rozwijała. Może się gdzieś będzie jeszcze, kurczę, szansa. No, nie tylko w jednym miejscu. Jeszcze tak wracając do początków i trzymając się tych raperów, nie za wcześnie wydarzył się u ciebie fit z Białasem? Bo wiem, że uwielbiałaś jego rap
0: nie
1: i
0: wydaje
1: nie miałaś
0: się.
1: Tak, że...
0: Myślę, że to było mega słogowe. Stary 19 lat fit z Białasem. Miałam 13, jak go słucham na ławce w Marka. Kto? Ja? Nie wydaje mi się, że za wcześnie. Nie wydaje mi się totalnie, że za wcześnie. To było spełnienie moich marzeń i ja w ogóle zacznijmy od tego, że jak ja zobaczyłam Białasa na planie teledysku, to ja się chowałam w garderobie. Bo ja się go tak wstydziłam, ja byłam nim tak w ogóle, ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się dzieje. Ja nie mogłam. Pamiętam, jak on mi wysłał piosenkę, jak się dograł, to ja miałam takie... Białas mi się dograł, jeszcze mnie zjadł na tej piosence, no jakby inaczej, wiesz, miałam takie co... Zanim puściłam moją ziomarką do psyka, to powiedziałam, zobaczcie jak mnie zjadł, to dobra, weź, puszczaj już to, ja mówię, nie mogę w to uwierzyć, ja się tak jarałam, że mam z nim ten fit, to było takie po prostu spełnienie marzeń i myślę, że to musiało wydarzyć się w tym czasie, w którym się wydarzyło i ja jestem też takiego zdania, że ja mam całą drogę napisaną od momentu moich narodzin przez moją mamę. Ja mam całą drogę napisaną, wszystko co miało się stać w tym czasie miało tak być, wszystko co nie miało się stać też miało tak być. I te dobre rzeczy, i te złe rzeczy. Tak musiało być, takie jest życie.
1: To już wjeżdżamy troszkę w taką sferę przeznaczenia na przykład?
0: Bardziej wiary? Bardziej mojej wiary.
1: Wiary
0: w Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
1: I też w miłość mamy.
0: Tak. Miłość mojej mamusi.
1: Ciebie.
0: Tak.
1: Mam takie też zdanie z kolei od twojej mamy.
0: O nie! Gadałeś z nią?
1: Nie,
0: mnie?
1: Przepraszam. To jest,
0: jeju, jak dobrze!
1: To jest twoja wypowiedź, ale bardzo mnie to uderzyło. Chciałem poruszyć ten temat już chwilkę, bo tutaj porozmawialiśmy, więc myślę, że jest na to dobra pora. Twoja mama kiedyś się ciebie zapytała, czy jest jeszcze szansa, że ta muzyka cię tak skrzywdzi. Tu troszkę wracamy do tego hejtu, ale no to jest bardzo mocne zdanie. W którym momencie to było?
0: Wiesz co, ta rozmowa była całkiem niedawno z moją mamą. Mhm. To jest, pamiętam, że To jest chyba z poprzedniego wywiadu, który udzielałam, ten wersja jakoś.
1: Już sam nawet nie pamiętam,
0: tak,
1: ale...
0: Tak, i myślę, że przed tym wywiadem to było góra 2 miesiące, że jakoś tak rozmawiałam z moją mamą, siedziałyśmy sobie i mówiłam, o fajnie, teraz się wszystko układa, tutaj to, tutaj tamto, opowiadamy o jakichś nowych projektach, o których nie mogę powiedzieć, mhm. ale mojej mamy oczywiście, że mogę powiedzieć i ona powiedziała, że bardzo, bardzo, bardzo się cieszy, ale zastanawia się, czy właśnie ta muzyka, tak jak powiedziałeś, mnie jeszcze tak skrzywdzi, bo moja mama powiedziała mi, że cieszy się, że jakby jej córka spełnia największe swoje marzenie, bo moja mama od zawsze wiedziała, że ja chcę być raperką. Ona czasami tu już miała taką głowę i mówiła, jeju, nie wiem, wyłączcie jej tą muzykę, ja już nie daję rad. Co ona w ogóle po tym angielsku śpiewa? Co ona rapuje? A ja nawet nie znam angielskiego, tylko when I wanna be, when I wanna be,
1: Nicki Minaj.
0: Nicki Minaj po prostu. I ona wie, że ja spełniałam swoje największe marzenie, ale ona też wie, jak bardzo to mnie zniszczyło psychicznie. Że były momenty, że moja mama mówiła, że ja nie poznaję własnej córki. I to nie było tak, że, nie wiem, ja byłam jakąś patologią, że robiłam jakieś krzywe akcje, tylko po prostu ja byłam tak smutnym człowiekiem. Mhm. Ja byłam w ogóle całe życie mega szczęśliwym, chaotycznym, ADHD dzieckiem, głośnym, śpiewającym. Co chwila nowe hobby, co chwila oprócz muzy, to się nigdy nie zmieniało. Ale ja mam chcę na tańce, ja chcę rysować, ja chcę to. Jedna lekcja, koniec. Wiesz co chodzi? Cały czas coś. Uciekałam w każdym sklepie. Mama mnie musiała gonić w ogóle. Jakiś taki mały szogun po prostu, z której miałam takie loki, miałam takie afro, więc wyobraź sobie, jak ja musiałam, mały grubasek, słodki dziedziuś biegnie w tym afro, moja mama mnie goni, to musiało być tak śmieszne. I ja zawsze byłam mega wesoła, mega szczęśliwa, bezwstydna w ogóle, cokolwiek się działo, ja pójdę to, zaraz pogadam, załatwię. I wiesz, i moja mama nagle, nie wiem, widziała mnie, jak ja leżę 6 miesięcy w łóżku i płaczę i nie wychodzę do ludzi i to było dla niej na pewno straszne przeżycie. No, ja sobie nie wyobrażam w ogóle, co ona musiała czuć. Że ze szczęśliwego dziecka chaotycznego nagle ja mówię, że mi się nie chce żyć, że ja to wszystko i że najlepiej jakby mnie tu nie było, bo ja nie dam sobie z tym wszystkim rady. Więc myślę, że ona po prostu w ten sposób kierowała te słowa do tego, jak kiedyś to znosiłam. Jestem tak silna i dojrzała, że to się nie wydarzy. Ja też, wiesz, jakieś pierwsza na przykład jakaś drama w internecie, no to ja nie wiedziałam, z czym to się wiąże, jak to się je, bo nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałam. Teraz już, jak jestem tyle lat, wiem, jak to wygląda, że ludzie, wiesz, tydzień coś ci wypomną, potem zapomną o tym totalnie i nie będą o tym pamiętać, bo ktoś kolejny coś na przykład odpierdzieli albo coś. I też mam takie coś, że jestem już tak dojrzała, stara, ja jestem, to też moja przyjaciółka Julka mówi, że trochę tęskni za starą Oliwką, bo ja jestem bardzo zimna już. W sensie wiadomo, że nie do rodziny i przyjaciół, ale jak coś się na przykład dzieje, to mam takie, dobra, Ruda, co mnie to chodzi? Co, jakby Jula ma takie, ojoj, kocham cię, ale czasami tęsknię za tą taką Oliwką, która po prostu jest taka, wiesz, ale myślę, że muszę obrać trochę taką skórę, bo jak nie będę mieć tej skóry, to będę cierpieć i znowu to wszystko będzie leżało, bo ja nie będę miała siły pracować, tworzyć i w ogóle, więc ja po prostu muszę się ubezpieczyć na przyszłość w ten sposób. Nie wiem, czy dobrze rozumiesz, ale muszę dla siebie, muszę. No tak, muszę, tak, bo się uduszę.
1: To też z czasem wyrabia się taka ściana, a tak. Wręcz nawet taka obojętność po prostu już na to
0: tak,
1: wszystko.
0: Tak, tak, tak. No jestem taka, że nie, moja rodzina jest w stanie mnie skrzywdzić i moi przyjaciele. To jest w stanie mnie skrzywdzić naprawdę i ale nikt poza tym.
1: Nie osoby trzecie.
0: Żaden mój ex, żaden mój przyszły partner, żaden związek romantyczny, żadna jakaś znajomość, nie wiem, nieudany fit, nieudana kampania. Co mi to obchodzi? No żyje się raz, ale rodzina jest jedna. I przyjaciółki są moje zawsze, moje przyjaciółki są moją rodziną, więc moja rodzina jest w stanie mnie tylko skrzywdzić, a wiem, że nigdy to się nie stanie. Niby nigdy nie mów nigdy, ale ja za moją rodzinę ręczę. Zabijcie mnie za moją rodzinę. Jakby oni... Wow. Wow.
1: Zastanawiałem się, czy zadawać to pytanie, ale powiedziałaś tutaj o tym skrzywdzeniu. Kurczę, wiesz co, chcę zapytać o tatę, bo ja też słuchając wywiadów i twoich wypowiedzi o nim, naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie nadal nazwać go tatą.
0: I kochać.
1: To jest niesamowite. To jest coś, co ja na przykład oglądając te wywiady, nawet myśląc teraz i nawet pytając ciebie o to, ja odbierałem to bardzo też personalnie przez moją historię. Nawet teraz czuję, że troszeczkę mi się głos załamuje.
0: Wiem.
1: I no to jest wielka odwaga. i trzeba mieć też w sobie niesamowitą siłę i niesamowitą miłość. I może zadaję to pytanie tobie właśnie, żeby odnaleźć ją też trochę w sobie i też kogoś, komuś ją wskazać, żeby odnaleźć.
0: To jest ciężki temat.
1: No wiem.
0: To jest bardzo ciężki temat. Nie wiem, co mam ci tak naprawdę powiedzieć, bo ja nie znam mojego ojca. Ja go widziałam na sprawach sądowych i nie wypadł najlepiej. Widziałam go na zdjęciach moich. Nawet nigdy w życiu nie widziałam nagrania jakiegoś takiego z kaset, że nie wiem, on mnie trzyma małą i coś do mnie mówi. Ja nawet nie wiem, nie znałam jego głosu do momentu rozprawy. W sensie nie wiedziałam, jak to brzmi i nie wiedziałam, jaki jest. Do tej pory nie wiem, ale to jest mega dziwne, ale on jest moim tatą. Jakby nie patrzeć, nie wychował mnie i nic z tych rzeczy, nie dał mi nic tak naprawdę oprócz bólu, ale przez niego i przez moją mamę ja jestem na tym świecie, ja mogę tutaj siedzieć, spełniać swoje marzenia, poznawać wspaniałych ludzi i to jest mega toksyczna i dziwna miłość, ale to nie jest tak, że ja go nienawidzę. Ja nie jestem w stanie go bronić za to, co zrobił, bo nigdy w życiu nie będę bronić kogokolwiek, kto skrzywdził albo zostawił dzieci. To jest dla mnie straszne. Nie ma w ogóle, dzieci są niewinne, dzieci są od Boga. Nigdy bym go nawet nie broniła, nie przeszłoby mi to przez myśl. Ale ja go kocham w bardzo dziwny sposób. I mam czasami sny, że mi się śni, że my mamy kontakt i jest super i że ja mu wybaczyłam. I że ja się na niego nie gniewam, bo to nie jest tak, że ja go kocham, ale się nie gniewam i że mi nie jest przykro. No jest mi przykro. Jakby mój tata mieszka ode mnie 3-4 ulice ode mnie na Markach. No i to jest takie, wiesz, uczucie, że za każdym razem, żebym jeździła setny raz dziennie tą drogą, ja zawsze mam takie, tam mieszka mój ojciec, w tym domu mieszka mój ojciec, no nie? I ja nie wiem, jaki on jest. Nic o nim nie wiem. Ale go kocham. Dziwną, toksyczną miłością, ale go kocham. I nawet nie wiem, jak mam komuś pomóc albo poradzić z tym sobie, bo ja nie sądzę, że ja sobie z tym radzę. Że wiesz, ja mówię, że go kocham, ale nie wiem, czy ja sobie z tym radzę, że myślę, że to jest człowiek, który jest w stanie wywołać najszybciej u mnie łzy. Że jak ja bym go zobaczyła, to już ja bym uciekła. Ja bym w ogóle chyba poszła w inną stronę, pobiegła. Bo to jest niewiarygodne, że nie znam mojego ojca. To jest niewiarygodne, nieprawdopodobne i nie życzę tego nikomu, dlatego ja tak bardzo codziennie modlę się, żebym znalazła kiedyś wspaniałego męża, bo ja z moją Wiktorią siostrą strasznie przeżyłyśmy to. To nie jest tak, że to trwało dzień. Mi się wydaje, że to są takie już urazy i pustki w psychice i w tym wszystkim, że to już będzie do końca życia. Dlatego ja chcę mieć po prostu wspaniałego męża, jednego, z którym będę mieć tą piątkę dzieci, czy ile Pan Bóg da, żeby on, po prostu moje dzieci miały ojca takiego, wiesz, ojca, bo mi brakowało takiego męskiego charakteru w domu. Oczywiście miałam ojczyma, żeby nie było, ja w ogóle mojego ojczyma bardzo kocham, bardziej niż mojego prawdziwego ojca. Kocham mojego ojczyma, bo mnie wychował, bo mnie wspierał, bo jest przy mnie, mam więcej do niego takiej szczerej, prawdziwej miłości, tamtego kocham toksyczną miłością, nie wiem, co to jest, gubię się w tym czasami. Ale wiesz, to jest jednak styl takie coś, że kocham mojego ojczyma jak ojca, ale wiem, że tam jest mój tata, tu jest mój ojczym, ale ten ojczym jest moim tatą, ale ten tata jest moim tatą i to jest tak zakręcone i pokręcone, że ja do tej pory się w tym wszystkim gubię. Że nie wiem, jak miałabym ci poradzić, nie wiem, jak komuś miałabym sobie poradzić, bo sama sobie z tym nie radzę. Sama sobie z tym nie radzę. I to jest dla mnie szalone, jak on mógł nas zostawić. Dlaczego nas zostawiłeś? Nie układało ci się z moją mamą w małżeństwie? Okej, tak się dzieje czasami. Czemu my jako córki poniosłyśmy konsekwencje tego, że ty, nie wiem, nie kochałeś już naszej mamy, albo mama ciebie, albo były jakieś awantury? Co my do tego miałyśmy, stary? Ja miałam rok, czy tam półtora roku. Ja byłam babykiem malutkim, który nawet nie siadał pewnie i nie trzymał sam butelki z mlekiem. Co ja zrobiłam nie tak? Co moja siostra, która miała 4 lata, zrobiła nie tak? Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Mój tata nie chce mnie znać. Mój tata mówi, że nie ma dzieci i it is what it is. Ja.
1: Straszne jest to zdanie, też już słyszałem je od ciebie i nie chciałem, żeby... Sam zapowiedziałem, że bardzo chciałem, żeby była to rapowa rozmowa, ale... żeby to źle nie zabrzmiało, ale nie da się u ciebie tego oddzielić, twojej historii, twojej rodziny od twojej muzyki.
0: Nie, nie da się tego rozdzielić, no. Dlatego myślę, że ludzie tak często o tym zapomniają trochę o tej muzyce i gadają o tym wszystkim, bo ja dużo w życiu przeżyłam. Ja dużo w życiu przeżyłam i ja nie jestem jakąś tam, wiesz, pustą laseczką, haha, Beka, Oliwka Brazylia, 160 kg wzrostu, Oliwka Brazylia, wychowała grupa, ja nie jestem tym typem, nie jestem, po prostu. Jeżeli ktoś tak mówi, uważa, nie znam je totalnie. Ja dużo przeżyłam strasznych momentów w moim życiu i myślę, że to też mi w pewnym sensie ukształtowało, bo jestem mega charakterną kobietą. Ja czasami mam takie, no w sumie jak miało mi wyjść z tym facetem, jak on charakteru nie ma? Dzwoni do Rudim Weruda, w sumie jak nam miało wyjść, jak on nie wie, co jest pięć? On nie kuma na migi, to jak mi miało z nim wyjść? Jestem mega charakterna i jestem taka, wiesz, twarda baba, ale przede wszystkim jestem mega romantyczna i słodka. Więc to jest taki miszmasz i ludzie czasami mi nie wierzą, się pytają, no jak to jest, że ty wierzysz w Boga i jesteś romantyczna, a śpiewasz, że... Cała ja, po prostu ja.
1: Ojejku, sam, tak jak mówiłem, sam nie wiedziałem, czy chcę poruszać i teraz...
0: Czujesz się? Minusy tego.
1: Nie, minusy w żaden sposób, bo to są wszystko bardzo ważne rzeczy i oczywiście robimy tutaj, jak najbardziej kręcimy się dookoła muzyki, dookoła rozrywki, ale tak jak powiedziałem, no nie da się tego oddzielić. Ale chyba wracamy do muzyki.
0: Ja.
1: To mieliśmy pierwsze wspomnienie z Michaelem, pierwsze wspomnienie rapowe, to jakie masz pierwsze wspomnienie z Dodą?
0: Pierwsze wspomnienie z Dodą, moja siostra była kiedyś łyżwiarką figurową i jeździła w Gwiazdy Tańczą na Lodzie jako statyści, coś takiego.
1: Mhm, pamiętam ten program.
0: Ja kocham ten program i miałam wejścia co tydzień na każdy tamten. I ja po prostu...
1: Nagrania.
0: Doda była dla mnie królową, ja byłam w niej zakochana, ja byłam w niej zauroczona, ona miała tron. Pamiętam, że ja podeszłam do Dody w koszulce High School Musical.
1: Aha.
0: Ja. Powiedziałam do niej, Doda, ty jesteś królową, ja cię kocham. A ona powiedziała, tak? Coś takiego, no nie. I ja wtedy... Mogę autograf, mam nawet z nią zdjęcie, ale nie mogę tego w ogóle znaleźć. Miałam kiedyś to na naszej klasie, ale nasza klasa już nie istnieje, usunęli to. Więc nie mogę tego znaleźć, ale po prostu... Ja nie wiem, ja od zawsze też kochałam Dodę. Dla mnie to było w ogóle jej reklama lodów. Jeju, jakie to było przekminione na tamte czasy. To, że ona w ogóle chodziła w tych wszystkich fejkowych ciuchach i mówiła, oczywiście, że to jest oryginalne.
1: Maja, podaj torbę.
0: To, jaką on miała pewność siebie i to też myślę, że mnie trochę ukształtowało, że...
1: Dokładnie do tego dążę.
0: Chyba tak, że ja po prostu miałam takie, okej, ona wiesz, czym się je to wszystko. Ona jest królową Polski. Dla mnie ona była królową Polski. Ja nie żartuję. Dla mnie ona była królową Polski. A jak wyszła jej piosenka Bad Girls albo XX, jak ona była niegrzeczna, jak ona wkłada sobie węża do buzi, do jamy ustnej, to ja miałam kocham ją! Ona jest tak samo jak ja po prostu. Kocham tą kobietę. I jak się z nią spotkałam, to wszystko jej to powiedziałam. Na jednym wdechu jej to wszystko powiedziałam.
1: Nie, ona powiedziała I feel you.
0: Chyba powiedziała, że we good.
1: Między nami spoko. Właśnie do tego dążyłem, bo nawet w sposobach twoich wypowiedzi idzie to wyczuć,
0: tak?
1: że jarałaś się nią od zawsze.
0: No, ona mi się zawsze mega podobała, w ogóle była mega sexy, zawsze miała fajne ciuchy i w ogóle jak ktoś mi w ogóle mówił, że to nie potrafi śpiewać, to ja miałam takie, dobra, weź się zamknij, no nie? Weź się, nie odzywaj. I też miałam takie coś, że żeby nie było nie pod względem wizualnym, ale jak ja ostatnio obejrzałam o Dodzie ten jej program
1: był,
0: na Prime.
1: Tak.
0: Stary, ja oglądałam to z moją mamą i ja po prostu poczułam, jak ja bym przeszła jej drogę, a ona moją trochę. Że stary, ja też byłam blokowana i stopowana i też nie miałam nigdy w życiu żadnej kampanii i współpracy i coś tam i to mi zarzucali. Wiadomo, że teraz jest więcej raperek, więc każdy coś zarzucają, ale ja jak byłam tam, wiesz, zresztą w 21, to wszystko szło na mnie. Mnie nawet nie było w pomieszczeniu, a i tak ktoś by powiedział, że to Oliwka powiedziała. Wiesz co, chodzi? Mnie nawet by nie było tutaj, a i tak ktoś by powiedział, a sorry, i tak by ktoś powiedział, że to byłam ja. I z Dodą było też tak podobnie, że ją stopowali, blokowali i próbowali uciszać, ona się nigdy nie dała.
1: To ciekawe, że musisz naprawdę ją lubić, Bo ja jak obejrzałem ten program...
0: I stop! Jak ona była wyzwolona...
1: Okej.
0: Okay. Oh my goodness! Ja to oglądam no, i moja mama do mnie mówi, o, wy to jesteście chyba spokrewnione, no nie. Ona po prostu była taką wariatką, no, ona cały czas mówi, że w ogóle coś tam... Oh yeah, she's queen, she's queen, yeah, she's queen.
1: Muszę o to zapytać.
0: Dobra.
1: Myślę, że teraz już możesz się troszkę spodziewać, dookoła czego to może być, ale co poczułaś, jak zobaczyłaś ją razem z Fagatą na Narodowym?
0: To ja wiedziałam od dawna.
1: No ale jak już się to wydarzyło? Nie było to jakimś takim strzałem, że tutaj było pierwsze ogłoszenie, a niekoniecznie u ciebie?
0: Nie. Miałam takie, okej, it's okay, nadal kocham Dodę, nadal nie powiem na nią złego słowa, nadal chciałabym z nią coś zrobić. No i co, mam, nie wiem, wyzywać teraz nagle Dodę albo coś? No nie, ja mam do niej zbyt dużo, czemu mam to robić? No po prostu tak stwierdziły, okej, luz, nadal kocham Dodę, uważam ją za wspaniałą artystkę, mega mądrą kobietę i mam nadzieję, że kiedyś coś stworzymy, jakby styl, nawet jakby z moim największym wrogiem na świecie stworzyła płytę albo 8 płyt i trasę koncertową, no to czemu miałaby tego nie zrobić, skoro to nie jest powiedzmy jej wróg, tylko mój. Jestem na tyle dojrzałą kobietą, że stary, to nie jest takie coś, że na przykład, nie wiem, ja nie słucham kogoś muzyki, to moje ziomalki nie mogą słuchać tego artysty. Albo przy mnie nie słuchajcie tego artysty, bo ja go nie lubię. Jestem dojrzałą kobietą, niech każdy słucha, kogo lubi i tyle, no. Wielokrotnie moje ziomalki puszczają piosenki artysty, których nie przepadam. I nie śpiewam, tylko mam takie, dobra, a możemy po tej piosence puścić moją? Wiesz co, oni, dobra, słuchajcie, ale czy możemy moją zaraz puścić? Jakby wymieniamy się, ja jestem dojrzałą kobietą, no nie każdy musi się disować z tym, kim ja. I tyle.
1: Czyli nie poddymimy, no i nie kochani, poddymimy. Przepraszam, nie poddymimy. Już jesteśmy mamy.
0: Ze mną ciężko poddymić, ja mam taki luz.
1: Teraz!
0: Kiedyś? Boże, przepraszam, ale kiedyś to po prostu nie trzeba było nic robić, ja po prostu pietlałam coś i wup!
1: Tak było, no już wspominałaś o tym, o tej dramie z Multim. No.
0: Tak, Boże, jakie to było głupie Multi, przepraszam, po raz setny. Mam nadzieję, że kiedyś go spotkam, bo chcę do niego podejść i z nim pogadać.
1: No to może trzeba
0: podać mu dłoń.
1: Myślisz, że chciałby kawałek zrobić z tobą?
0: Nie wiem, ale mega bym chciała, stary, bo ja byłam jakaś taka pojebana w ogóle, co ja napisałam. To jest taki wstyd, jakby moje dziecko takie coś napisało, bym ją złapała. Chodź tutaj do domu, wyrywam kabel z internetem, tak, głupoty
1: tydzień
0: piszesz.
1: Tydzień,
0: dwa lata, dojrza do 18 roku życia. Multi jest super artystą, super muzycznie wyróżniający się jego styl, jego ciuchy, jego brzmienie, jego koncerty. Z tym jest artystą. Bardzo chciałabym coś z nim stworzyć, naprawdę chciałabym z nim coś stworzyć. Nie wiem, czy to jest możliwe. Proszę, żeby to było możliwe. Mam nadzieję, że może kiedyś się przetniemy i się polubimy, bo on jest mega zabawnym mężczyzną, mega goofy. Ja, i stary, ja teraz oglądam jego te live'y i te shorty, przepraszam. To jest mega śmieszne i zabawne i ja mam takie same poczucie humoru. Wiesz co, dzisiaj mam takie, jak ja oglądam, jak ja multi komentuję makówkę, to ja nie mogę ze śmiechu, jak krzyczę, ja się śmieję na całe drono, nie? To jest moje... Must have, to jest po prostu zjeść coś dobrego, mieć dobre, egzotyczne picie, jakieś kwaśne mega i oglądać Multi komentuje makówkę. I piesek obok mój leży i ja to oglądam i już koniec. Do snu nawet mogę to oglądać.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak wyciąć to teraz, zszotować, oznaczyć Multiego i róbcie numer. No, może będziemy tym...
0: Mi się wydaje, że on pomyśli, że ja sobie tak kupię, ale naprawdę nie. Ja tak nie... Serio, ja też miałam takie coś stare, że ja nigdy nie chciałam do niego pisać jakoś na Instagramie, bo miałam takie, że pisanie to co to jest. Ja zawsze od tamtego czasu, kiedy to się wydarzyło, kiedy zrozumiałam, że to było coś dziwnego i w ogóle wydroślałam, miałam takie, ja muszę go spotkać. Po co ja mam do niego pisać, albo hej Multi, sorry, coś tam, to jest takie dla mnie lamusowate. Ja chcę się z nim spotkać, podać mu rękę, spojrzeć mu w oczy i go przeprosić face to face, nawet jak on powie, dobra stara, było minęło, a rągiewak, ja chcę go przeprosić face to face i z nim po prostu zamienić kilka słów. Bo tak się u mnie robi na markach. Tak się
1: tak
0: u nas
1: się generalnie robi normalnie.
0: No, nie wiem, czy w tych śliskich czasach dzisiaj, tak się robi, ale tak. Wiesz co, dzisiaj tak mnie bracia nauczyli.
1: Bo generalnie, teraz jak szukam tak w głowie, to na czym to stanęło? Bo to, że Multi komentuje twoje numery, jak wypuszczasz nowe kawałki, to jest jakby okej, to jest jego praca tak naprawdę. Teraz, no nie jest streamowanie. Ale w tej całej historii gdzie w ogóle ty się stałaś memem, znaczy nie ty, Tylko
0: ta wypowiedź.
1: Dzięki.
0: BDS-a ta
1: tak,
0: wypowiedź.
1: No bo wiesz, to się stało takim rolling joke'iem, że cokolwiek teraz się dzieje na polskiej scenie, to pierwszy albo drugi komentarz jest słuchajcie, kurczę, Kini Zimmer i Oki, nie warto, pogódźcie się, nie warto, żeby młodzi ludzie się kłócili, no nie?
0: Co chyba właśnie stanęło na tym, co BDS dodał kiedyś.
1: Chyba stanęło na tym.
0: Chyba tak mi się wydaje, jeszcze tylko z tego nie pamiętam, ale to tyle, był... To był chyba ostatni wątek tego, tak mi się wydaje.
1: Trzeba zrobić w drugą stronę teraz, żebyś ty odpaliła live'a i jak Multi wyda płytę albo jakiś singiel, to żebyś teraz ty, wiesz, streamowała i w międzyczasie, przepraszam bardzo, wywiad z Dodą.
0: Mówiłaś,
1: że
0: to by było coś, ja bym chciała, no, tylko że my cały... Oj, to by było mocne. Naprawdę, to by było mocne. Ona jest mocną kobietą z charakterem, tak jak ja.
1: Oliwka Brazil robi wywiad z Dodą. Myślę, że możemy to zorganizować.
0: Ona się nie boi, stary. Ona się nie boi, ja też się, my się nie boimy. Jak ja ją zobaczyłam, to ja wiedziałam, że ona się nie boi. A się zdziwiam, że nie jest Marek.
1: Ale też nie tak bardzo daleko.
0: No.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że mówiłaś, że właśnie, że kiedyś byś poddymiła, kiedyś byś była bardziej taka pod aferki, tak to nazwijmy.
0: Ja nawet nie sądziłam wtedy, że to jest poddymianie. Teraz ludzie to robią specjalnie i jakby na tym się często projechał kariera, że codziennie coś po prostu poddymiają. Ja w tamtym momencie nawet jeszcze to nie było popularne słowo poddymiać. To weszło chyba te poddymianie, jak zaczęły być te fame MMA, coś tam, że poddymianie. Ja tego stary nie robiłam, żebym ja była clickbait albo coś, no bo za każdym tym poddymianiem stało to, że ja kończyłam ciężko psychicznie i wiesz, i mój menadżer mówił, nie wytrzymam z nią, zero wywiadów, co ty polisz, no nie? A ja mówiłam, ja będę tak mówić, jak ja uważam, bo ja mam charakter i ja nie będę się gryzła w język. Dla mnie to nie było poddymienie, to było po prostu nieokrzesana 19-letnia dziewczyna, która myślała, że w ogóle całe życie na jednej piosence będzie jechać i jej się wszystko należy, ona jest najlepsza i w ogóle i coś tam. Ja nigdy w życiu bym siebie nie polubiła z tamtego czasu, jestem tego pewna, ale żyłam pierwszy raz.
1: I dziękujemy bardzo wam. Napiszcie, z kim jeszcze powinniśmy zrobić wywiad. Do następnego. Pa, pa.
0: Bye. Hear me out. W Radiu Kiss FM. Yeah, you know what it is. Kiss FM.

0: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miło Jumper TX.
1: Była taka ksywa. Witam serdecznie, również Szklany Pogodyn, jak się okazuje. Misza, GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale chyba zostawię.
0: No,
1: miłego.
0: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
1: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
0: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafić do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
1: Nie chcę.
0: No. No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
1: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
0: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
1: Mało jakie?
0: Mało tiktokowe.
1: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
0: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
1: To fakt.
0: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
1: Jak najbardziej.
0: Okej.
1: W sensie jak najbardziej można potańczyć, wiesz co? Ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Mhm. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
0: Mhm. A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
1: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu, ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi i wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia to jest dla mnie miara sukcesu.
0: Poziom tak życia, mówisz, taki materialny, czy...
1: W zasadzie tak, no.
0: Okay.
1: Aha. W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno i jestem z tego szczęśliwy.
0: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
1: Schodkowo. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Mhm. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. Nie, nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
0: No tak jeszcze wracając do tego, co mówisz. Wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz szóstkę w jakiejś loterii, nie?
1: Totalnie nie umiem sobie tego...
0: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
1: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
0: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
1: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi to stylu nie kupisz, nie?
0: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
1: Jasne, nie? Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
0: A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
1: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
0: Okay.
1: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
0: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro?
1: Jak wolisz, stary.
0: A jak ty wolisz?
1: Ja wolę Acid Moro,
0: okay.
1: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
0: Okay.
1: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
0: Święty. Więc,
1: no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
0: Wracając, z perspektywy tego 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat. Tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary, super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie. Mhm.
0: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak tak, w przypadku audiofilii tak na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
1: To prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Mhm. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać. Mhm.
0: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
1: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz, nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego, tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
0: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
1: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, że, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
0: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma dwa CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako dwóch osobnych płyt, jako dwóch osobnych bytów, czy może dwóch komplementarnych, ale jednak dwóch?
1: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
0: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę basową, bassową, przepraszam, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
1: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco, robiąc tą płytę. I jest tak, jak mówisz, że mimo, że chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
0: Tak.
1: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
0: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
1: na
0: akurat tekst.
1: Na piskach wjechałeś?
0: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
1: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach, stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
0: Okay.
1: No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
0: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo Miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
1: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
0: Oh, wow. Okej.
1: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić. I dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe

0: między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
1: Gardła.
0: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Ja się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę dwa razy zastanowić, czy na pewno jesteś ty.
1: Okej, wow.
0: No.
1: Ciekawe, ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
0: Okay.
1: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. Mm-hmm. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
0: No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć się po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki? Może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy? A jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
1: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron... Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie, Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualnie tych świętobasowych wygrzewek.
0: Okay.
1: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć.
0: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze dwa tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro. I tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od siebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
1: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie ma. Martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był, też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie, przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w

0: stanie ich singlować, ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję, co się na przykład nie wydarzyło przy Rollerze absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej czy jeszcze wcześniejszych, że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
1: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN.
0: z jednym z Ale bardzo numerów. Chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
1: A czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
0: Zgodziłbym się na playback, stary. Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
1: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na Acid Moro, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą. Czyli wydajesz podstawową wersję, po czym po 2 tygodniach, 3 tygodniach wydajesz bonus, co nie? I w ten sposób mógłbyś ciągnąć to, no, biorąc pod uwagę, że zagraniczni artyści wydają w bonusowych wersjach swoich albumów po 3 numery, no to pewnie mógłbyś tak ciągnąć do bonusu numer 7 albo i 8. Ale jednak postanowiłeś to zrobić za jednym zamachem.
0: Wiesz co, może to wynikać stricte z tego, że w ogóle nie śledzę jakby modeli biznesowych zagranicznych i może to źle. Prawdopodobnie to źle. Ale uważam, że to wróci do mnie w innej formie. Jeżeli nie stricte finansowej, to w jakiejś na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale... Nie wiem, może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
1: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
0: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stary. Raczej po prostu... możliwe, że się to u mnie nie zmieni. Ale może wróci w innej formie.
1: Się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
0: Wow, jest co taki, to znaczy?
1: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
0: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No, tak, to na pewno.
0: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz... Ach, ciężko powiedzieć. To jest, wiesz, to, co myślą ludzie.
1: Nie myślmy, zostawmy o tym. Pomyślmy
0: zostawmy
1: o tym, co my myślimy.
0: Tak, no,
1: o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było, nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
0: Co łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworów Oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive'ie, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek. I tam jest tak, że Yupi pisze czwórkę na temat jakichś swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
1: Czy dobrze czułeś się w tej stylistycznej? Najlepiej?
0: Najlepiej, stary. Okay. Jakby, wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak jak teraz, siedziałem po prostu i jakby pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy.
1: Okay.
0: I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest chyba cztery ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
1: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają,
0: no
1: mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
0: Dobrze.
1: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć, więc może mi pomóż. Bojen?
0: Bojen, tak.
1: Bojen, po prostu.
0: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w Giżycku.
1: Tak, okej.
0: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dłużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym, o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który rozkwitł. Na tym drzewie gnieźnieńskim.
1: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer. W takim razie.
0: Ale przepraszam, jeszcze dodam. Tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat.
1: Aha.
0: I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy.
1: Mm-hmm.
0: Do wygrywania żyćka.
1: Prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
0: Smutna też.
1: I smutna, tak.
0: I
1: tak.
0: Toksyczna, no.
1: Tak.
0: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. Nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakichś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
1: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach. Mhm. Czy to jesteś na pewno ty?
0: Naprawdę?
1: Autentycznie, tak.
0: Okej.
1: Tak. Masz tam tak... ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo... Bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ, czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem kto nawija światła.
0: To ja. Wszystko to ja.
1: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
0: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja to zrobiłem celowo. Nieważne, nieważne, ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
1: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę, nie...
0: W tym numerze całym?
1: Tak, tak, tak. Okay. Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
0: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, tak. Stary, z perspektywy czasu. Gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między czarnym swingiem a rollerem jeszcze, okay. Jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność, okay. Się rozpoczęła, no.
1: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
0: Mhm. I była?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę. Mm-hmm.
0: Możliwe to jest. No, jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
1: Okej.
0: Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
1: Okej. Okay. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
0: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
1: No to prawda, to prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Ruby Comeback mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
0: Ja uwielbiam.
1: Może nie wiem, czy Chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: Mm-hmm. No, smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem.
1: Okay.
0: Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że
1: tak,
0: wiesz,
1: mi się
0: w twoim życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To
1: tak
0: może
1: wydaje.
0: Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotunie można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak.
0: Myślę,
1: że tak.
0: No.
1: Tak. To na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To
0: bardziej.
1: Jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak, to... tak, no to tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego. Ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, okay, wiesz. Bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, tak, ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów, no nie było łatwo.
1: Okej,
0: ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie plejki, okay, i swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Mhm. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów, typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co, typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy... Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale... Dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no, ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Mhm. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
1: Okay.
0: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I wydaje mi się, że marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
1: Okay.
0: Tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który, wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym, wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. No stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo. Ale też abstrakcyjne, bo No tak, jest po prostu abstrakcyjna.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tak. 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak, i na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. No i może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę i z formą, po wypluciu już ich też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz, tak. Już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę? Moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, a, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. No, myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. No, zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i o. Tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej. No. Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. No to jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. Bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. No. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na Miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari. Dziękuję.

się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012, pociąłem swój